0: Roy Orbison and the title of the track, In Dreams. You're listening to Polish Waves. It's gone 5:30, so it's time for us to switch to Polish.
1: Polish Waves.
2: Cambridge Radio.
0: Dzień dobry Państwu, tu program Polish Waves na antenie Cambridge Radio, przed mikrofonem Sebastian Leśniewski, a ze mną zdalnie Bartek Gajowiec, sensei Bartek Gajowiec, aikidoka, trzeci dan, fizjoterapeuta oraz autor książek. Cześć Bartku.
3: Kłaniam się Państwu, dziękuję Sebastian za zaproszenie.
0: Czyli słyszymy się, jesteś w Warszawie, rozumiem?
3: Nie jestem tam... w Warszawie, jestem w moim rodzinnym Mielcu.
0: A, okej.
3: Okay. Razem z moim synem.
0: Myślałem, że jesteś tam, gdzie biegnie tylko jedna droga.
3: Nie, tam, gdzie biegnie jedna droga, jestem bardzo często, ale nie dziś.
0: Okej. Okay. No dobrze, to jeszcze może powiedzmy o piosence, którą wybrałeś. Dlaczego Roy Orbison?
3: Orbison mi się splata z całą historią tych upadłych gwiazd, o których ostatnio nagrywałem program u siebie na Spotify'u. O ludziach, którzy tak naprawdę nie zdzierżyli, mam wrażenie, ciężaru doświadczeń, które ich dotknęły i po prostu odeszli. Niepotrzebnie, mam wrażenie, dodając li tylko pewnego dramatyzmu do swojego życia. No a z drugiej strony wszystko, co się dzieje w snach, może zostać zrealizowane. Sny w moim odczuciu są bardzo jasną płaszczyzną komunikacji z światem podświadomym albo ze światem niewidocznym. Są, wiesz, są książki na ten temat, choćby Carlos Castaneda, The Art of Dreaming. O snach opowiadają przeróżni ludzie i ze snów wyciągają dla siebie pomysły mędrcy, geniusze. Powiem tak, ja ze snami jestem, tak, mi ze snami jest po drodze. Śnią mi się przeróżne rzeczy i potem się okazuje, że to wszystko ma jakiś związek z tą rzeczywistością, którą tu widzimy i odczuwamy naszymi zmysłami.
0: Jakbyśmy, o czym byśmy nie mówili, to zawsze wracamy do tego właśnie cielesności, zdrowia i tego związku ciała i umysłu i psychiki.
3: I czegoś jeszcze, no właśnie, i czegoś jeszcze. I teraz, czym jest to jeszcze? Czy to jest, tak jak mówisz, czy to jest umysł, psychika, czy jest to duch, czy jest to nasza najogólniej rozumiana niewidzialna obecność tutaj. Zobacz, kiedyś o tym mówiłem, chyba napisałem o tym w książce której, że zobacz, gdyby cię teraz otworzyli, to nie wiadomo, gdzie jest Sebastian. Jest niewidzialny, jest niechwytny, on jest, ale go nie ma.
0: W którym neuronie siedzisz?
3: No właśnie, albo w której tkance, albo w którym miejscu. Jesteś tak nieuchwytny, jesteś tak ulotny, że wiesz, jesteś, a cię nie ma. Nie ma cię, ale jesteś. Rozumiesz? I teraz te sny, zawsze zadaję sobie pytanie, po której rzeczywiście stronie snów jesteśmy, czy po tej, czy po tamtej? Czy my teraz śnimy rozmowy z Sebastianem, czy gdy się położymy spać za parę godzin, to będziemy śnili coś jeszcze? To wszystko jest bardzo ciekawe.
0: A na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, optymalną ilość snu, tak jak już o zdrowiu mówimy, to jak rekomendujesz jako fizjoterapeuta?
3: W ogóle nie rekomenduję, ponieważ nie mam na ten temat żadnego zdania. I to wszystko zależy, wiesz co, sen jest odpowiedzią na potrzebę organizmu. Jeżeli masz organizm, który jest pomęczony, nazwijmy to wysiłkiem, jakimś odżywianiem, które mu dobrze nie robi i tak dalej, to wiadomo, że ten sen będzie trwał dłużej i on będzie wtedy mniej lub bardziej, ale potrzebny. Kiedy będziesz, wiesz, w cudzysłowie żył, no, nie chcę mówić na chlebie i wodzie, bo to oczywiście nie o to chodzi, ale czasami, wiesz, wstajesz o 4 rano i masz wszystko wyspane, a czasami śpisz do 12 i raczej nadal wstajesz i mówisz, kurczę, mało mi. Więc ja nie mam rekomendacji. Mówi się o tych 8 godzinach, dzieląc dobę na 3 części, ale chyba nie przywiązywałbym się aż tak bardzo do tego.
0: Aha, czyli można 4 też zrobić, na przykład o chlebie i wodzie?
3: Tak. Myślę, okay. Że wiesz co, no, pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o tych moich lekcjach, które brałem od mojego nauczyciela w środku nocy, kiedy był COVID i kiedy połączyliśmy się z Zoomem i on między 3 a 4 wtedy polskiego czasu robił lekcję Aikido i pokazywał, uczył różnych rzeczy. I wiesz, i to było tak głębokie, ponieważ nie przeszkadzały ci hałasy z ulicy, nie przeszkadzało ci nic, tylko twoje ciało i twoja podświadomość chłonęły to, co widzisz, to, co on ci przekazywał i tak dalej. I to była, powiem szczerze, jedna z najbardziej wartościowych okresów, jeden z najbardziej wartościowych okresów mojej nauki. Trudno sobie w to uwierzyć, ale tak było.
0: Chciałem jeszcze wrócić do tego, co mówiłeś wcześniej o Sinead O'Connor i o tym, że no, nie zaznała takiej dobrej, porządnej fizjoterapii. To mnie tak trochę nasunęło na taką myśl, że gdyby Sinead O'Connor natrafiła na ciebie w odpowiednim czasie, to może by zupełnie inaczej się wszystko potoczyło.
3: Ja ci coś powiem. Jeden ze swoich programów tak zakończyłem. Ja wiem, że to brzmić może, wiesz, bufonadą podjeżdżać, ale rzeczywiście tak jest. Kiedy bierzesz człowieka w swoje ręce, możesz zmienić jego życie, możesz zmienić wszystko, możesz, wiesz, przestawić zwrotnicę w taki sposób, że człowiek jedzie w całkiem inne miejsce. Pamiętam takie spotkanie z dziewczyną, która była, no nie wiem, czy powiedzieć o tym, ale to jest taki bardzo mocny przykład. Ona była molestowana jako 4-latka. I słuchaj, i ona chodziła na jakąś terapię, na jakieś coś, i potem po jednym spotkaniu ona powiedziała: czuję tak ogromną ulgę, tak ogromną zmianę w swoim ciele, jakiej nie czułam przez ostatnie 3 lata terapii u psychologów. Ponieważ nikt nie dotykał jej ciała, rozumiesz? Co pamięta? Jej ciało pamięta. Jeżeli Sinead była tłuczona przez matkę po tyłku, no to jej ciało tam pamięta. To jej ciało tworzy pewne związki pomiędzy fizycznością a psychiką. I ta trauma, która potem wychodziła z niej łzami, które ona wypłakiwała na, wiesz, w tych relacjach na żywo, siedząc w jakimś hotelu, sama, opuszczona, wiesz, wytatuowana. Myślisz sobie: mój Boże, dlaczego tej kobiety nikt nie wziął w ręce? Dlaczego jej nikt nie pomógł? Dlaczego jej, wiesz, nie zdjęli tego czegoś, co w jej ciele siedząc powoduje to, że to jest cały czas jak rdza pod farbą, rozumiesz? Jak gnijące drewno w wielkiej konstrukcji. Jak tylko pukniesz, to się rozsypie. No i ona się rozsypała. Tak? I jeszcze mówię, samobójstwo jej syna w ogóle jej nie pomogło. Sinead jest taki temat, który mnie z jakiegoś powodu ciągnie. Ja kiedyś wsiądę w samolot i pojadę do Szkocji, stanę przy jej grobie i po prostu jej położę kwiaty i nie wiem, co jej tam powiem, ale myślę, że czuję taką potrzebę, ogromną potrzebę.
0: No to skoro już o fizjoterapii mówimy, to może przypomnijmy, w jaki sposób na ciebie natrafić, bo wiem, że jest strona gajowiec.pl.
3: I to jest najprostszy sposób.
0: Mhm, czyli na przykład jeżeli ktoś, to co właśnie przed chwilą usłyszał, o takim właśnie podejściu do fizjoterapii, może dojść do wniosku, że być może to jest dla niego albo dla kogoś bliskiego, to gajowiec.pl. I tam też prawdopodobnie można znaleźć, znaczy ja szukałem, ale właśnie nie widziałem tej najnowszej książki, widziałem tą poprzednią.
3: Jeszcze nie ma. Krzysiek, okay. Który opracowuje mi stronę, dostał już informacje, dostał już materiały, ale jakoś się jeszcze nie wyrobił z tym.
0: Mhm. Czyli książka, która już się ukazała, jeszcze nie ma jej na twojej stronie internetowej, nosi tytuł...
3: Jest na Facebooku na przykład.
0: Biegnie tam jedna droga. Jedna A Facebook, droga. Jak już po prostu szukać Bartek Gajowiec.
3: Bartek Gajowiec.
0: Okej. Okay. No to może jeszcze wróćmy do tej książki, bo ona jest troszeczkę inna od tych poprzednich. Poprzednie były o fizjoterapii i tym takim, jak to nazwać, holistycznym podejściu. A ta jest troszkę bardziej...
3: Wszystkie. To było, wszystko się zmieniło. Była książka, którą napisałem, zamknąłem ją, kiedy umarł mi ojciec. To była książka, którą pisałem 10 lat. Potem była ta książka Pisze gliną po kamieniach. Ogromna książka, gruba, taka fajna cegła, która była pełna takiego właśnie mięsistego mindfulness. I jakby wypadkową tych dwóch książek, znowu opowieścią o pewnej drodze, bo zobacz, cały czas mówimy o jakiejś drodze, cały czas opowiadamy o tym, że człowiek wędruje przez życie. I wędrując, jedni to zapamiętują, inni to zapisują. Ja to zapisuję na przykład. No i teraz ten zapis tworzy książki. I koniec końców, kiedy trafiłem w miejsce, w którym teraz mieszkam, przez rok postanowiłem chwytać na papier te doznania fizyczne, te przeżycia, które się dzieją w związku z kontaktem z przyrodą. Kiedy masz deszcz, który ci kapie na głowę, kiedy masz ogień, który produkuje dym, a jak mu polejesz wodą, to syczy na ciebie ze złości. No bo co mu tutaj lejesz wodę? Kiedy bierzesz, stajesz i obserwujesz zamarzniętą rzekę, po której chodzi kot. Myślisz, nigdy w życiu nie widziałem kota, który chodził po zamarzniętej rzece. I zostawia ślady. Albo przychodzi kot od sąsiada. Albo wiesz, no jest mnóstwo rzeczy, które możesz wziąć w ręce i nagle odczuć to coś, co jest, co cię łączy ze światem tak naprawdę, czyli ta dotykalność świata, czyli te ptaki, które ci latają ponad głową i wiesz, i słyszysz je co rano, bo to jest para żurawi, albo nagle się okazuje, że wiesz, dlaczego Anglicy mają powiedzenie as the crow flies, no bo one wszystkie latają dokładnie po linii i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, i tego nie ma końca tak naprawdę, bo codziennie możesz przesypywać ten piasek dotykalności świata, który masz wokół siebie i tego nie ma, to się nie kończy. I o tym jest ta książka. Postanowiłem w pewnym momencie ją zakończyć. Zresztą ona się kończy cytatem z Sinead O'Connor.
0: Myślałem, że przytoczysz.
3: Nie. Niech to będzie niespodzianka dla tych, którzy wezmą książkę do ręki.
0: Okej, okay, a na przykład...
3: Jeszcze jest cytat z Szekspira, z Hamleta, więc też jest bardzo ciekawy. Dobór tych dwóch cytatów jest taki bardzo wyszukany, mam wrażenie, ale jest to, myślę, że celowo dobrane.
0: Czy na swoim profilu facebookowym też wrzucasz jakieś, powiedzmy, takie fragmenty z książki na zachętę?
3: One się tam pojawiają jako albo opowieść o tej książce, no bo mam swój youtuberski kanał, na którym opowiadam też o tym. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj wpadłem na taki pomysł, że jeżeli ktoś chciałby tę książkę kupić, to mogę mu wysłać fragment, który sam czytam. Jako na zachętę. Wczoraj sprzedałem jedną książkę, którą wzięła ode mnie jedna z pań, która mieszka w Mielcu. No więc, wiesz, powoli gdzieś ta książka idzie.
0: Okej. Okay. Ja tak właśnie patrzę tutaj na tego twojego Facebooka, ale akurat tego, no dobrze, to no nie będę tutaj, bo nie mam aż tak podzielnej uwagi. Tutaj sobie jeszcze wynotowałem, ponieważ cała książka jakby jest wokół tego, że budujesz sobie takie miejsce na ziemi, można powiedzieć, tam będzie i dom, i też dojo do trenowania. I to jest takie chyba trochę modne nawet, żeby wyprowadzać się z Warszawy, właśnie z dużego miasta i trochę szukać takiego, takiego jakiegoś zaciszu, tak, zacisza azylu. Czy tak właśnie było w twoim przypadku?
3: Wiesz co, być może to tak właśnie przyszedł. Przyszedł taki moment, w którym zaczynasz myśleć, okej, wystarczy mi miasta, wystarczy mi hałasu, wystarczy mi czegoś, co było dotychczasowością. Tak? Jest to jakaś potrzeba jakiegoś ogromnego kroku naprzód. To opuszczenie mi miejsca, w którym mieszkałem przez ostatnie 12 lat, pojawiło się w moim chyba śnie, czy w moim takim podświadomym myśleniu kilka lat temu. Ja sobie gdzieś wstałem któregoś dnia i mówię, okej, czas się stąd wyprowadzić. Słucham tego, więc ponieważ tego słucham, to mnie prowadzi. No więc idę. I teraz śni mi się nagle opowieść o domu, który stoi pod dwoma wielkimi drzewami. Na podwórku stoją dwie ogromne lipy. Jest na lekkim wzniesieniu? No jest na lekkim wzniesieniu. I tak dalej, i tak dalej. I teraz wiesz...
0: Mamy kolejnego uczestnika.
3: Wiem, no właśnie. Julian prosił o ładowarkę. Więc wiesz co, chodzi o to, że chyba doszedłem do takiego momentu, w którym cenię sobie to, co jest, mimo że to zabiera jakiś czas, to zabiera jakiś moment, w którym musisz dojechać do Warszawy. Mnóstwo rzeczy, no bo do tego czasu, wiesz, do pracy jechałem 15 minut, a teraz jadę prawie godzinę. Jechałem do swojego dojo 10 minut rowerem, a teraz jadę 45-50 minut i tak dalej, no więc wiesz, no, coś kosztem czegoś. Ale kiedy wracasz do domu i kiedy siadasz przed domem i nagle się okazuje, że ogarnia cię cisza, to w tej ciszy jesteś w stanie odnaleźć mnóstwo odpowiedzi na różne pytania oraz mnóstwo pytań sobie zadać i one cię niosą.
0: Okej, czyli książka Biegnie tam jedna droga do znalezienia na stronie Bartek, na stronie gajowiec.pl.
3: Powoli już, tak, powoli powoli będzie. No, mam nadzieję, że się w tym tygodniu już pokaże.
0: I można też przez Facebook ciebie znaleźć. Jeszcze kilka tematów, czyli tak, na przykład szkoła Aikido na Litwie.
3: Fantastyczna historia, która w ogóle wybuchła z nic z gruszki, nic z pietruszki. Na obóz letni do mnie przyjechało czterech gości z Litwy. Jeden z nich już kiedyś był na naszych treningach, na jakichś seminariach, które organizowaliśmy, po czym nagle wyszli z propozycją, stwórzmy jakby litewską część tej szkoły. No więc w sierpniu już byliśmy na Litwie, usankcjonowaliśmy to wszystko. Jest duża, wielka, duża myśl, która wokół tego jest, jakby będzie nas niosła, będzie nas prowadziła. I fantastycznie jest patrzeć na ludzi, którzy doceniają to coś, czego uczysz i mówią, my też tego chcemy się nauczyć. Jest to tak inne niż to, czego się uczyli do tego czasu i tak różne od tego. Więc myślę sobie, że wiesz, to Aikido, którego uczę, jest naznaczone moją fizjoterapią, jest naznaczone moim myśleniem o ciele, jest naznaczone moimi doświadczeniami z jakoś mniej lub bardziej z językiem japońskim, tak czy inaczej, wiesz, rozumianym. I wiesz, no, przede wszystkim mam nauczyciela, który jest Japończykiem i który mnie inspiruje niezwykle. I teraz no, bez tej ciągłości myślę, że nie byłoby takiej dynamiki w tej szkole, a chcę ich tą szkołą jakby otulić, żeby czuli się bezpiecznie. No.
0: Czyli rozszerzasz działalność. Czy to będzie oznaczało, że będziesz też prowadzić zajęcia na Litwie?
3: Wiesz co, mamy na razie taką prostą formułkę, ponieważ znowu mamy Zoom, więc co środę już się spotykamy na Zoomie i oni się uczą, ale już mamy ustawione terminy warsztatów, my będziemy jeździć do nich, oni będą jeździć do nas i będą się wszyscy uczyć, będziemy się integrować, będziemy tworzyć wspólną szkołę, dlatego Hikari Dojo jako miejsce nauki drogi przerodziło się w Hikari Ryu jako szkołę. Więc ta szkoła będzie teraz czymś, co będzie miało dwa dojo, trzy dojo już teraz, bo mamy jedną w Siennicy, czyli nieopodal miejsca, w którym mieszkam, drugie jest w Warszawie, a trzecie jest w Kłajpedzie.
0: To dopiero.
3: Historia niesamowita.
0: Nie no, świetnie, super, bardzo dobrze. Znaczy masz tyle tych projektów, że no, niesamowite. No to jeszcze jeden wątek. Książka pod tytułem 100 artystów Europy.
3: To jest w ogóle z czapy historia, ponieważ ja to napotkałem na to gdzieś, nie pamiętam już gdzie. To jest taki projekt, który robią Francuzi, o ile dobrze kojarzę, I oni zapraszają do pokazania się artystów, którzy chcieliby w jakimś sensie, żeby wyjść z tego kręgu, w którym funkcjonują, a czują, że mogliby pokazać coś jeszcze. I oczywiście, jak się domyślasz, w tej książce jest mnóstwo malarzy, jest mnóstwo rzeźbiarzy i tak dalej. Tego wszystkiego, co rozumiemy jako sztukę. Jest jeden gajowiec, który mówi, ale praca rękami to też jest sztuka. I teraz ta sztuka polega na tym. I teraz moja koncepcja sztuki to jest to. I wiesz, i oni mnie zaprosili do tego i mówią, czy jesteś pewien, że chcesz w tym uczestniczyć? Ja mówię, no pewnie, że jestem pewien, bo... I oni wydrukowali taką wielką cegłę. Ta książka jest rozsyłana w różne miejsca, po różnych ośrodkach, które zajmują się sztuką, tą, o której ta książka głównie mówi. Ale w tej książce będąc, mam wrażenie, że znowu niosę jakąś informację w świat i daję ludziom możliwość sięgnięcia po coś, czego do tego czasu nie doświadczali. Tak, to jest też niezła przygoda.
0: Czyli jest, no, książka nosi tytuł 100 artystów Europy, ty jesteś jednym z nich.
3: Tak wychodzi.
0: Aha. Jak na tą książkę można trafić?
3: Myślę, że można ją wygooglać teraz się mówi, wyszukać.
0: Okej, myślałem, że może też na twojej stronie jakoś.
3: Nie, ja jej nie dystrybuuję, wiesz, ja mam jeden egzemplarz, który taki autorski, nazwijmy to. Oni wysyłają każdemu, kto w tej książce jest. Oczywiście możesz poprosić sobie o to, żeby ci przysłali 100 kolejnych, tylko musisz za to zapłacić. Więc myślę, że każdy, ona nie kosztuje jakieś pieniądze, nie wiadomo jakie, Więc ona jest do kupienia, szczególnie zachęcam osoby, które mają do czynienia ze sztuką rzeczywiście taką, no właśnie, malarsko, twórczo, kompozycyjno, rzeźbiarską, wiesz, jakimś rękodziełem, nazwijmy to. A z tym rękodziełem, które ja robię, no to proszę bardzo.
0: Dokładnie, też rękodzieło liczy się. Czyli tak, właśnie wydałeś najnowszą swoją książkę pod tytułem Biegnie tam jedna droga, a jakbym tak zapytał trochę przewrotnie, a jaką książkę czytasz albo ostatnio przeczytałeś, albo masz zamiar przeczytać?
3: Przeczytałem ostatnio książkę, która mi wywróciła w głowie pojęcie Chinggis Khana. Ta książka ma tytuł Chinggis Khan. Czytałem ją w wakacje i jest to książka o geniuszu tworzenia państwa, o człowieku, który wcale nie był, tak jak nam mówiono w szkole, przez lata, że to byli barbarzyńcy, wiesz, przyjechali, zajechali i najechali. To był geniusz, który miał pewną wizję stworzenia świata, który oczywiście zjednoczony pod jego, nazwijmy to, głową, pod jego ręką, asymilował i zbierał do siebie to, co było najlepsze w świecie, który podbił. On miał chińskich lekarzy, on miał konstruktorów gdzieś tam z islamu, on miał kogoś tam, otaczał się ludźmi, którzy wnosili w jego świat ogromne wartości. Jego synowie, którzy całkowicie nie dźwignęli tego, co zrobił ich ojciec, roztrwonili to w ogóle w perzynę i to wszystko się rozpadło w przeciągu następnych 100 lat, czy tam 200 lat, cała potęga mongolska upadła. Ale kiedy patrzę i kiedy czytam o to, zachwyca mnie ten człowiek. To był wizjoner, którego powinni sobie wieszać teraz różni politycy na ścianie i modlić się do niego o odrobinę rozsądku i mądrości, takiej, jaką ten człowiek miał.
0: No szkoda, że tego tematu już nie zdążymy teraz rozwinąć. Szkoda. Czyli jeszcze w takim razie powtórzmy. Najnowsza twoja książka Biegnie tam jedna droga jest już dostępna. Można jej szukać na twojej stronie gajowiec.pl albo przez Facebook. Ostatnia piosenka, jaką dzisiaj usłyszymy, też była wybrana przez ciebie i to jest bardzo ładna wersja tej piosenki. To jest wielki hit. No powiedz o tej piosence.
3: To jest Take On Me z wersji Unplugged.
0: Tak, bardzo takiej...
3: Znowu, przez lata Aha nie istniało. Oni się gdzieś wycofali po ogromnym sukcesie rynkowym i w pewnym momencie zaczynają wracać i wrócili z tak pięknymi wykonaniami swoich piosenek, że nie sposób na tą piosenkę nie zwrócić uwagi i na to, jak ten człowiek sobie nadal po latach radzi z głosem. Wielu artystów odpadło, jeśli chodzi o głos, a ten bardzo, bardzo, bardzo, bardzo uderza w serca.
0: Okay, no to czas przejść z powrotem na angielski. Thank you, dear listeners, for being with us today. Please tune in again next Sunday from 5 p.m. for more Polish Waves. Please follow us on facebook.com/Polish Waves. Please check out our guests' website, gajowiec.pl. Stay tuned to Cambridge Radio. Today's Polish Waves will play out with a track from Aha titled Take On Me. I'm Sebastian Leśniewski. Stay tuned.